0: Bobbity.
1: Bibbity-bobbity.
0: Salagadoola, metchigaboola, bibbity-bobbity-boo. It'll do magic, believe it or not.
1: Bibbity-bobbity-boo.
0: Salagadoola means a metchigaboola-roo. But the thingamabob that does the job is bibbity-bobbity-boo.